figura drugie dziu. Na pewno z moich klientów, że se cenir de bud. Za sera rien broni, mi hultajcie z hobud. Na rien aferdły, cybeski, si o ciebie. Tu kawał z parę, ci